0: Most remarkable event incident was putting arson to a shopping center in Poland just 5 kilometers from here.
1: Mechanizm tych działań był podobny. Przez komunikator Telegram znajdowano za relatywnie nieduże pieniądze chętnych do podjęcia różnych działań tego typu.
0: The mechanism of operation of such incidents is quite similar. Using the Telegram messenger, people are found who relatively at a cheap price are ready to perform such incidents.
1: Ustawiło to priorytet dla naszej służby bezpieczeństwa wewnętrznego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zupełnie inną stronę niż przez lata ta agencja działała.
0: This set the direction for our Internal Security Agency, our institution, to proceed in a different manner than it has for the previous years.
1: Mimo że zadania związane z walką z terroryzmem, walką kontrwywiadowczą, no zawsze były wpisane w misję ABW.
0: Even though actions connected with combating terrorism, also counterintelligence actions, have always been a part of our identity.
1: Wymusiło to zmianę sposobu działania i stworzenie też nowej jakości współpracy, jeśli chodzi o współpracę z policją.
0: This resulted in changing of our modus operandi and also a new quality of collaboration with the police.
1: Skala tych wydarzeń przez mijające lata jest tak duża, że bez współpracy z policją, która działa na terytorium całego kraju, jest gotowa być natychmiast w każdym miejscu, byłoby niemożliwe.
0: The scale of these incidents is so huge that without the collaboration of the police, which operates in the whole country and is ready to be there for citizens, it would be impossible to combat this.
1: Więc pierwszy wniosek jest taki, jesteśmy na wojnie, ale żeby ją wygrywać, musi cała struktura państwowa, zwłaszcza struktury siłowe, być aktywne i skuteczne.
0: So the first conclusion is that yes, we are at war, but in order to have victory, all the structure of the state and the force structure must be active and effective.
1: Wniosek drugi, nigdy nie należy uważać, że w tej wojnie się wygrywa i że już się wszystko wie o przeciwniku.
0: The second conclusion is that we never should think that we have already won and take this for granted and that we already know everything about the enemy.
1: Przeciwnik, czyli obce rosyjskie służby, zmienia sposoby swojego działania, a przede wszystkim ma relatywnie nieograniczone zasoby do podejmowania różnych działań.
0: Our enemy, which is the Russian intelligence, changes their method of operation and have unlimited resources for that.
1: To nie jest jak w działalności policji rozbicie jednej grupy przestępczej, osądzenie i zamknięcie sprawy.
0: It's not as in case of police where a mafia group is convicted and the case closes.
1: W tych działaniach hybrydowych jest trochę jak z odrastającymi głowami smoka. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójdą następne działania.
0: In case of subversion activities, it's like the story of the dragon whose heads keep regrowing. You never know which is the direction they will pursue next.
1: Po serii podpaleń mieliśmy wysadzenie torów na trasie, którą duża część pomocy dla Ukrainy jest przewożona niedaleko od Warszawy. To mogła być katastrofa kolejowa na wielką skalę.
0: After this series of arsons, we had a case of explosives put to destroy the railway, which is used for supporting Ukraine, and this could have been really a railway disaster.
1: Mamy ustalonych sprawców tego, niestety zdążyli oni uciec na wschód.
0: We have found the culprits that are responsible for this act. Nevertheless, they managed to flee to the east.
1: Zdążyli uciec, zanim ta wyrwa w torach została odkryta.
0: Before we detected the disruption of the railway track, they managed to flee.
1: Następną fazą, której w tym momencie doświadczamy, są ataki na infrastrukturę związaną z przemysłem obronnym, zwłaszcza pracującym we współpracy z Ukrainą bądź na rzecz dostaw dla Ukrainy.
0: Another area that is impacted by these actions is the defense industry, especially that collaborating with Ukraine or providing deliveries to support Ukraine.
1: Co przyniesie jutro czy za miesiąc, właśnie mieści się w tym wniosku, o którym powiedziałem, że musimy być elastyczni.
0: What tomorrow holds, what next month holds, it depends, so we have to be flexible.
1: przewidujący.
0: We have to keep foreseeing the future on a current basis.
1: I nie uważać, że już wszystko o przeciwniku wiemy.
0: We may never consider that we have already learned everything about our enemy.
1: Wniosek trzeci, pełna współpraca z sojusznikami. Tutaj to, co się dzieje w innych krajach, z łatwością się przenosi też na Polskę.
0: Conclusion number three is full collaboration of our allies, because what's happening in other countries is easily transferred also to Poland.
1: Osoby związane z podpaleniem Centrum Handlowego w Warszawie zajmowały się też podpaleniem sklepu na Litwie.
0: The people responsible for setting arson in the shopping center in Warsaw were also responsible for similar actions in Lithuania.
1: Przez te lata zbudował się zupełnie nowy poziom zaufania między służbami partnerskimi naszych krajów, członków NATO, Stanów Zjednoczonych, po to właśnie, żeby żadnej informacji nie pominąć.
0: Throughout this time, a higher level of trust and collaboration has been developed between the intelligences of our countries, also the NATO, the United States, in order for all the information to be passed around between us.
1: Czwarty wniosek, może on powinien być w ogóle pierwszym wnioskiem, potrzeba więcej pieniędzy dla służb.
0: The fourth conclusion, which maybe should be the first one, we need more funds for the intelligence services.
1: Przez ostatnie trzy lata radykalnie rok do roku wzrastają budżety służb specjalnych w Polsce.
0: During the last three years, the budgets of intelligence services in Poland have been increasing year over year radically.
1: I jest to absolutna konieczność po to, aby móc sprostać rosnącym zagrożeniom.
0: And this growing funding is an absolute necessity to be able to face the increasing threats.
1: Więc to, że...
2: And we are just listening in, but we do want to dip out of this as we are getting a live look right now over at Russell Brand as he is just arriving for court. We just got a quick look of Russell Brand as he did just step out of the vehicle. And he is arriving for his court appearance today. Again, yesterday was jury selection. And today he is back in court. Just got that live look just moments ago. We might have not have caught him right at the moment, but again, he just stepped out of the car there. Again, as he is going to another day in court out in the UK. All right. With that, we do have to slide away for a quick 2-minute break, but when we come back, more coverage ahead.